Madika kacho se oya gro oye party na open ya ne papa aye ubia ne nsanu ba inia ba aye chiwa kitchen atun safrain se oya grubia na efa emia no hodie mana sutia obeyo fine timon chenen su chiwa kitchen